Matthäus, Matthäus, li kabin kil, se chole ke chokere, li kyo kes kam kil, man Dios ere, li kyo kina kwek hul, se lehon kabali, ki li kakan kelein, na ke, kyo li kakan luz di vida, ki Dios narak, kon chulak tarna mi. Kadak, Matthäus ere, si la kerip,